0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Mieszkańcy powiatu mławskiego rozpoczęli działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed końcem kadencji. Grupa inicjatywna poinformowała o swoim zamiarze starostę Mławskiego oraz komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komitet tworzy 20 mieszkańców powiatu. Jak podkreślają inicjatorzy, powodem rozpoczęcia procedury jest utrata zaufania do Rady. Wśród zarzutów wymieniają brak dialogu społecznego, niewystarczającą przejrzystość działań władz oraz problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie poparcia około 5,5 tysiąca mieszkańców uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy zapowiadają również protest w obronie Mławskiego Szpitala oraz przeciwko decyzji zarządu powiatu Mławskiego o odwołaniu dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego. Manifestacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 przed szpitalem. Uczestnicy przejdą następnie pod Starostwo Powiatowe w Mławie. Podczas wydarzenia będą zbierane podpisy popierające referendum. Mieszkańcy Mławy i okolic będą mogli dojechać komunikacją miejską nad Zalew Ruda. Miasto Mława i gmina Lipowiec Kościelny podpisały porozumienie, które umożliwi wydłużenie trasy autobusów Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Zmiana dotyczy linii numer 1, kursującej między pętlą Wójtostwo a pętlą turystyczną. Trasa zostanie wydłużona o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy Zalewie Ruda, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w regionie. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywać od 27 czerwca do 31 grudnia tego roku. Budowa miejskiego żłobka w Mławie wkroczyła w kolejny etap. Na placu budowy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego trwają intensywne prace wykończeniowe. Pomysł na budowę nowego żłobka zrodził się u mieszkańców, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Od długiego czasu już mieszkańcy wspominali, informowali nas o tym, że nie ma wystarczającego miejsca w naszym żłobku, żeby wszystkich tych najmłodszych zagospodarować, że tak powiem, w jednym miejscu. Stąd też decyzja, no i taki pomysł, żeby taki żłobek w Mławie zbudować.
2: Będzie to nowy budynek, dodaje burmistrz.
3: Budynek nowoczesny, budynek, który będzie spełniał wszelkie standardy i jestem przekonany, że dla wszystkich dzieci starczy miejsca w naszym żłobku.
2: Prace trwają. Robotnicy układają płytki w łazienkach oraz wykańczają pomieszczenia. Powstający obiekt będzie mógł przyjąć 120 dzieci do lat 3. W budynku znajdą się sale pobytu z częścią sypialnianą, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz zaplecze techniczne. W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie i monitoring. Placówka zostanie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie sanitarne i kuchenne. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 12 milionów złotych. Ponad 8 milionów 400 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Coraz bliżej otwarcia gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie Parcelach. Postęp prac na budowie oceniali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W wizytacji uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne warunki opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Budowa żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji społecznych realizowanych obecnie w gminie. Samorząd podkreśla, że placówka ma ułatwić rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi oraz zwiększyć dostęp do miejsc opieki dla najmłodszych. To pierwszy żłobek w gminie Mochowo, mówi wójt Zbigniew Kopczyński.
4: Te inwestycje celowane są w miejsca, gdzie de facto nie ma zapewnionej opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Mochowa jest takim właśnie białym punktem na terenie mapy powiatu sierpeckiego, mapy Mazowsza, gdzie ta opieka nie jest spełniona.
2: Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, a prawie 500 tysięcy z budżetu państwa. Zespół szkół w Syberii przejdzie modernizację. Burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą dostosowanie kotłowni do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę schodów wejściowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do 20 sierpnia. Trzy ulice w Mławie zyskują nowe oblicze. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji ulic Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Większość nawierzchni została już wykonana z kostki betonowej oraz ażurowych płyt, które pozwalają wodzie opadowej wsiąkać do gruntu. To element większego projektu związanego z poprawą retencji i ograniczaniem skutków gwałtownych opadów deszczu. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień i odciążyć miejską kanalizację deszczową. Wykonawca przygotowuje obecnie teren pod nowe nasadzenia. Na miejsce dotarły już pierwsze rośliny. Wśród nich róże okrywowe i kocimiętka. Dobór gatunków uwzględnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zarówno susze, jak i intensywne opady. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Modernizacja jest częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto Mława przy wsparciu funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 25 milionów złotych. Prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zielona Gościszka są zaawansowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na remontowanym fragmencie ruch odbywa się wahadłowo, a przejazdem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rozbiórka starego przepustu i budowa nowego mostu. Modernizacja obejmuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a w Gościszce powstanie nowy chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji, odwodnienie pasa drogowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Rozpoczął się remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, prowadząca do szkoły, hali widowiskowo-sportowej, kościoła i cmentarza parafialnego. Prace obejmą frezowanie dotychczasowej nawierzchni, rozbiórkę chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej jezdni. Powstaną także nowe chodniki i wjazdy do posesji. Modernizacja obejmie odcinek o długości 300 metrów. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Działdowa. W Niestoi powstanie nowa droga. Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części miejscowości. Nowy odcinek będzie miał ponad 300 metrów długości. Powstanie asfaltowa jezdnia, chodnik oraz zjazdy do posesji. Droga połączy osiedle z drogą powiatową. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
0: Ta droga będzie wybudowana, to jest takie malutkie osiedle w miejscowości Niestoi, jak się wjeżdża do Niestoi po prawej stronie. Bezpieczeństwo na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
2: Koszt inwestycji wynosi około 730 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Regulaminy dofinansowań ograniczają nieco samorząd, dodaje wójt.
0: Mam nadzieję, że w przyszłym programie troszeczkę mają być zmienione cały ten regulamin, a jeżeli nie, to te krótkie drogi, które nam zostają, to będziemy w przyszłym roku, myślę, że wykonywać z własnych pieniędzy. Ale też chciałbym nadmienić, że już przygotowujemy się do następnego rozdania pieniędzy przez Urząd Wojewódzki.
2: Samorząd jest już po przetargach na 4 inwestycje drogowe i zapowiada realizację kolejnych zadań. Gmina Iłowo-Osada rozpoczyna realizację inwestycji związanej z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Powstanie nowy magazyn obrony cywilnej. Magazyn zostanie wybudowany za budynkiem Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie. Będzie służył do przechowywania sprzętu wykorzystywanego podczas sytuacji kryzysowych, mówi wójt gminy Sebastian Cichocki.
5: Będzie zapleczem służb technicznych podczas sytuacji kryzysowych i wszystkie urządzenia zakupione właśnie też na potrzeby zarządzania kryzysowego będą składowane w tymże obiekcie. Myślę, że taka potrzeba również w naszej gminie istnieje, ponieważ mamy bardzo dużo zakupionych nowych rzeczy, jeśli chodzi o obronę cywilną. Część rzeczy składujemy w piwnicach Urzędu Gminy, w jednostkach OSP, a teraz będziemy mieli pełni funkcjonalny obiekt.
2: Nowy obiekt ma pełnić także funkcję zaplecza dla służb technicznych. W przyszłości samorząd planuje wykorzystać go również do dystrybucji pomocy dla mieszkańców, dodaje burmistrz.
5: W punkcie tym planujemy również wydawanie żywności dla mieszkańców, ale to jest przyszłość. W planach również jest budowa miejsc schronienia dla naszych mieszkańców. Będziemy za chwilę projektować nowe obiekty i będziemy starali się pozyskać środki finansowe albo ze środków pana wojewody, z administracji rządowej, albo ze środków funduszy unijnych, ponieważ w naszym województwie będzie przeznaczonych 130 milionów euro na zadania związane z obroną cywilną.
2: Dofinansowanie budowy magazynu wynosi 80% kosztów inwestycji. Dotacja pochodzi ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego. Rusza kolejny etap zagospodarowania kompleksu w Grudkach. Powiat działdowski podpisał umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie na realizację projektu Grudki dla Natury – kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 600 000 zł, z czego ponad 1 100 000 stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pierwszego budynku kompleksu. Powstaną nowe alejki i drogi dojazdowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, miejsca wypoczynku, fontanny, wiata z minitężnią oraz elementy małej architektury. Zaplanowano również system monitoringu i nawadniania. Duży nacisk powiat kładzie na ochronę przyrody i ekologię, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
6: Udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale również stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, związanej bardzo mocno z ochroną też i środowiska, ochroną przyrody, czyli związane z bioróżnorodnością.
2: Będzie ekologicznie i estetycznie, dodaje starosta.
6: Będą tutaj bardzo różne elementy i małej architektury, ale również i miejsca dla ptaków, dla owadów. Będą kwietne łąki, najróżniejsze elementy, które będą wkomponowane w cały ten obiekt. Naprawdę bardzo przyjazne miejsce do odpoczynku, ale również i estetyczne na tyle, że będzie podnosiło jeszcze wartość tego budynku.
2: Oprócz budek dla ptaków pojawią się schronienia dla nietoperzy. Projekt zakłada również utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Inwestycja ma służyć mieszkańcom, seniorom, osobom korzystającym z rehabilitacji oraz studentom, którzy będą kształcić się w powstającym kompleksie. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Żuromin trafił nowoczesny sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Szkoły otrzymały tablety, słuchawki z mikrofonami, kamery, mikrofony ze stacjami zbierania dźwięku, statywy oraz huby USB. W sumie przekazano 27 zestawów. Najwięcej trafiło do szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz do placówek w Będzyminie i Poniatowie. Sprzęt otrzymały również szkoły w Chamsku i Raczynach. Wyposażenie zostało przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 32,5 tysiąca złotych. Marta Kurowska została wybrana na stanowisko kierownika schroniska dla zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała ją jako najlepszą kandydatkę. Funkcję obejmie po zakończeniu okresu próbnego, który rozpocznie się w sierpniu. Nowa kierownik od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest związana z wolontariatem działającym na rzecz psów i kotów w Pułtusku. Uczestniczyła w akcjach adopcyjnych, zbiórkach darów oraz interwencjach dotyczących zaniedbań wobec zwierząt. Działała także w Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie współpracowała przy tworzeniu i monitorowaniu lokalnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ze schroniskiem w Pawłowie związana jest od lat jako wolontariuszka. Koordynowała pracę innych społeczników, organizowała pomoc dla placówki oraz akcje wsparcia dla zwierząt w okresie zimowym. Jak podkreślają osoby zaangażowane w działalność schroniska, dobrze zna jego codzienne funkcjonowanie i potrzeby przebywających tam zwierząt. Wolontariusze i osoby wspierające placówkę liczą, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy społecznej przełoży się na dalszy rozwój schroniska i poprawę warunków dla jego podopiecznych. Sierpeccy miłośnicy kolei chcą sprowadzić do miasta legendarny parowóz OL-49. Stowarzyszenie Murem za dworcem PKP w Sierpcu rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na transport lokomotywy, która przez lata była związana z kolejową historią Sierpca. Plan zakłada ustawienie parowozu w parku naprzeciwko dworca kolejowego. Koszt samego transportu został oszacowany na 119 tysięcy złotych. Jak podkreślają organizatorzy akcji, OL-49 ma przypominać o kolejowych tradycjach miasta. Przez dziesięciolecia Sierpc był ważnym ośrodkiem kolejowym, a lokomotywy stanowiły nieodłączny element lokalnego krajobrazu. Zbiórka prowadzona jest w internecie. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców do wpłat i udostępniania informacji o akcji. Celem jest sprowadzenie parowozu do Sierpca i rozpoczęcie jego renowacji. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Incydent miał miejsce w czwartek rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek. Pocisk uderzył w podłogę budynku, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
7: W czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Powiadomiono o tym zdarzeniu został prokurator. Swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy Policji w Działdowie. Pozostajemy w tym mieście, gdzie policjanci uratowali życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariuszom udało się przywrócić mu czynności życiowe i przekazać pod opiekę lekarzy. Zgłoszenie dotyczyło osoby, której życie było zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierżant Michał Juszczyk i sierżant Marcin Olewnik rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach ich działania przyniosły efekt i udało się przywrócić czynności życiowe. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął pacjenta i przewiózł go do szpitala w Działdowie. Policja przypomina, że osoby przeżywające kryzys psychiczny nie powinny pozostawać same z problemami. Pomoc można uzyskać m.in. pod numerem antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. Teraz pozostałe tematy. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w odnowionym budynku uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych.

0: odtworzeniu szkoły wyższej w Ciechanowie. Władze uczelni zapowiedziały dalszy rozwój infrastruktury oraz rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego. W planach znajduje się m.in. kontynuacja inwestycji na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, rozwój Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz poszerzenie możliwości kształcenia na kierunku rolnictwo. Drugie liceum ogólnokształcące w Działdowie gościło niemiecką delegację z partnerskiej szkoły w Bad Hersfeld. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń związanych z nauczaniem oraz nowoczesnymi metodami pracy z uczniami. W rozmowach uczestniczyli również starosta działdowski Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Marlena Perzyńska. Wizyta nawiązuje do wieloletniej współpracy pomiędzy powiatem działdowskim a powiatem Hersfeld-Rot. Partnerstwo samorządów trwa od 26 lat i obejmuje m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia, wymianę młodzieży oraz współpracę organizacji społecznych i środowisk samorządowych. Przed nami 10. Mławskie Święto Rowerów. Jubileuszowa edycja największej rowerowej imprezy w mieście odbędzie się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Organizatorzy przygotowali trasy dla uczestników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Nie zabraknie również wyścigów dla najmłodszych na rowerkach biegowych, konkursów, animacji oraz strefy gastronomicznej. Wynik nie jest najważniejszy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Adam Kuligowski.
1: W żadnym wypadku nie chodzi o wyniki. Jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Dwie trasy przygotowane różnią się długością. Jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę w Aleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
0: Ważna informacja dla uczestników. Wszystkie dzieci do 16 roku życia muszą obowiązkowo posiadać kask ochronny.
1: Trzeba przygotować dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć. W związku z tym, że weszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku.
0: Mławskie Święto Rowerów promuje aktywny wypoczynek, bezpieczną jazdę i rodzinne spędzanie czasu. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Start imprezy zaplanowano na tę niedzielę o godzinie 12 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Jak codzienne nawyki wpływają na jakość powietrza i co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas pikniku ekologicznego w sierpcu. W programie wydarzenia znalazły się rozmowy i konsultacje dotyczące wpływu zachowań mieszkańców na stan środowiska, zasad zgłaszania incydentów środowiskowych, uchwały antysmogowej oraz możliwości wymiany źródeł ciepła. Organizatorzy zapowiadają również rodzinną atmosferę i okazję do zdobycia praktycznej wiedzy związanej z ochroną środowiska. Piknik jest realizowany w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej. Piknik potrwa od godziny 11 do 15. 10 dzieci z Żuromina i Wiadrowa postanowiło pomóc podopiecznym przytuliska Cztery Łapy w Żurominie. Uczniowie przygotowali charytatywną akcję, podczas której sprzedawali własnoręcznie przygotowaną lemoniadę. Młodzi wolontariusze ustawili stoiska przy drogach w swoich miejscowościach. Przygotowali również plakaty informujące, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom. W przygotowaniu napojów wspierali ich rodzice. Dzieciom szkoda jest bezdomnych zwierząt, mówi uczestniczka akcji Iga trzeciej klasy.
2: No bo pieski same siedzą w schronisku i my pomyśleliśmy, że można im coś zaproponować. Na przykład pieski jak siedzą same, to potrzebują koców, karmy i ładnych klatek. To pomyśleliśmy, że pieniądze przeznaczymy właśnie na takie różne rzeczy dla piesków.
0: Dla zwierząt można sobie czegoś odmówić, mówią dzieci.
3: Bo lubimy pieski i nam szkoda było po prostu tego oddawać na jakieś pizze czy coś. Wolimy, żeby pieski bardziej fajnie sobie żyły i się dobrze bawiły też.
4: Żeby ludzie adoptowali psy.
0: Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzieci zebrały ponad 1200 zł. Całą kwotę przekazały podczas festynu w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie na ręce sekretarz przytuliska Magdaleny Wieczorkiewicz. To właśnie dzieci zdecydują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Ciechanów znalazł się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu organizowanego przez dziennik Gazetę Prawną. Największy sukces odniosła skarbnik miasta Ewa Szeluga, która została uznana za najlepszą skarbnik miasta powyżej 25 tysięcy mieszkańców. Nagrody wręczono podczas jubileuszowego kongresu Perły Samorządu w Toruniu. Kapituła konkursu, pracująca pod nadzorem ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, oceniała m.in. zarządzanie finansami, skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz jakość usług publicznych. Doceniono nie tylko finanse miasta. Prezydent Ciechanów

0: Warszawa Krzysztof Kosiński zajął 5. miejsce wśród włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców, a sam Ciechanów uplasował się na 10. pozycji w swojej kategorii. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku szczególne znaczenie miały innowacyjność samorządów oraz ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami i kryzysami. To kolejny sukces miasta w tym prestiżowym rankingu. Ciechanów trzykrotnie był uznawany za najlepsze miasto do 100 tysięcy mieszkańców. Poznaliśmy zwycięzców konkursu Mława w fotoplastikonie. Organizatorzy wyłonili 5 laureatów, których archiwalne fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy. Nagrodzeni zostali Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski oraz Małgorzata Stępka. Do konkursu zgłaszano fotografie przedstawiające dawną Mławę i okolice. Wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło oraz krajobrazy regionu. Konkurs zorganizowały Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Jego celem było odnalezienie i zachowanie cennych fotografii znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców. Zdjęcia laureatów będzie można oglądać podczas wystawy Mława w fotoplastikonie, która będzie dostępna w Parku Miejskim od 24 sierpnia do 24 września. Nauczyciele z naszego regionu znaleźli się w gronie laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu. Tegoroczna edycja była poświęcona 500-leciu włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w kategorii dla klas 4-8 zdobyli Anna Gajek i Ireneusz Gajek ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krasnem za scenariusz Hrabia, który modernizował Mazowsze dla Polski. Wyróżnienie otrzymała również Marzena Łazicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Nauczycielka przygotowała scenariusz pod tytułem Mazowsze w koronie, 500 lat wspólnej historii w labbooku zapisane. To konkurs, który jest ściśle związany z tradycją i historią Mazowsza, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Chodzi o to, aby nauczyciele właśnie lub inne osoby związane z procesem, czy to pozyskiwania wiedzy historycznej, czy przekazywania tej wiedzy, napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do korony polskiej.
0: Konkurs edukacyjny związany jest z samorządem od dekady, mówi dyrektor Departamentu Kultury Paweł Martofel.
2: Jest to konkurs, który już po raz 10 ma swój finał, więc jest już pewna tradycja, że dzięki tym konkursom krzewiona jest wiedza o tej naszej ojczyźnie rozumianej jako region. Bo często mówimy o tym, że jesteśmy oczywiście Polakami, jesteśmy Europejczykami, ale także jesteśmy Mazoszeninami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu.
0: Konkurs organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nagrodzone scenariusze będą opublikowane w specjalnej publikacji i posłużą nauczycielom do prowadzenia zajęć o historii, kulturze i tradycjach Mazowsza. Uczeń z Mławy został mistrzem ortografii i interpunkcji polskiej 2026. Jakub Osik z klasy 5 B Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie wygrał 22. ogólnopolski konkurs polonistyczny z ortografią na co dzień. Uczeń najlepiej w kraju napisał finałowe dyktando w swojej kategorii wiekowej i zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji. To nie jedyny sukces młodego polonisty. Jakub zwyciężył również w powiatowym konkursie polonistycznym Twardy Orzech do Zgryzienia, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, zdobywając tytuł mistrza ortografii. Osiągnięcie ucznia jest jednym z największych sukcesów edukacyjnych mławskiej szkoły. A uczeń z działdowskiej szkoły zdobył tytuł finalisty 11. Olimpiady Solidarności Dwie Dekady Historii. Aleksander Kołakowski z klasy 3 B 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II reprezentował województwo warmińsko-mazurskie wspólnie z uczestnikami z Olsztyna i Elbląga. W ramach finału drużyna przygotowała film poświęcony wyzwaniom młodzieży lat 70. XX wieku i współczesnego pokolenia. Uzyskanie tytułu finalisty poprzedziły wielomiesięczne przygotowania oraz kolejne etapy rywalizacji. Aleksander Kołakowski pracował pod opieką nauczycielki historii Violetty Pszuk. Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu Rodzinna Akademia Faktów o OZE. Uroczysta gala podsumowująca przedsięwzięcie odbyła się we wtorek w Żuromińskim Centrum Kultury. Część laureatów odebrała nagrody osobiście, a część połączyła się z uczestnikami online. Do konkursu zgłoszono ponad 150 prac przygotowanych przez uczniów i ich rodziny z całej Polski. Zadaniem uczestników było zmierzenie się z faktami i mitami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Wśród laureatów znalazły się szkoły z naszego regionu. W kategorii klas 4 4-6 zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Grudkach za pracę Energia w nauce, nauka w energii. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie za projekt Spacer w stronę słońca. Uczniowie żuromińskiej jedynki zdobyli również trzecie miejsce w kategorii klas 1-3. Wśród uczniów klas 4-6 zwyciężył Jaremi Matczak. W swojej pracy wykorzystał zdanie autorytetów.
3: Mój tata umówił mnie z profesorem Politechniki Warszawskiej Januszem Lewandowskim i z burmistrzem miasta Działdowo Grzegorzem Rowińskim. No i wzięliśmy się do roboty. Ja, mój tata i moja mama mamy taką zasadę, że albo robimy coś porządnie na 100%, albo nie robimy wcale. Dlatego tata postanowił mnie właśnie umówić.
0: Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie przysłała na konkurs najwięcej prac. Dzięki temu otrzymała nagrodę finansową dla placówki. Prace wymagały zaangażowania nie tylko dzieci, mówi dyrektor szkoły Ewa Kowalczyk-Brożyna.
4: Trochę wymaga zaangażowania i nas dorosłych. To nie jest tak, że dzieci same z siebie wszystko robią. Poprosiliśmy rodziców, by zaangażowali się w domku. Natomiast tu też nie ukrywam, że ogromnym wsparciem była rada pedagogiczna. My od 4 lat, tak jak 4 lata jest Graj z nami w zielono, od 4 lat gramy w zielone z Polenergią, realizujemy, więc koordynatorka tego projektu bardzo była zaangażowana i stąd też te efekty.
0: Mimo że była to pierwsza edycja konkursu, wpłynęło 155 prac, co zaskoczyło samych organizatorów, mówi koordynatorka konkursu ze spółki Polenergia Magdalena Głowacka-Lorek.
5: Baliśmy się na początku, że to będzie małe zainteresowanie, zwłaszcza, że dotarcie do uczniów, dotarcie do nauczycieli, do rodziców bezpośrednio z naszej strony było utrudnione, bo my tego kontaktu bezpośredniego nie mamy. Ale właśnie przez to, że nawiązaliśmy relacje, nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w trakcie 4 lat trwania programu Graj z nami w zielone, spowodowało to, że szkoły się zaangażowały, przekazywały rodzicom, uczniom informację dotyczącą konkursu i wspólnie zrealizowaliśmy to działanie.
0: Podczas gali wręczono nagrody laureatom, a uczestnicy spotkania mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wiadrowa. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
6: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień czerwca. W 1759 roku wybuchł wielki pożar w Działdowie. Spłonęło 17 domów, 13 stajni, 5 szop i 13 stodół. Pożar powstał z winy rodziny robotnika folwarcznego w trakcie bielenia płótna. Winowajca i jego żona zostali skazani na 3 miesiące pracy przymusowej. W 1956 roku urodzony w Płońsku żołnierz niezłomny Marian Gołębiewski po 10 latach w więzieniu wyszedł na wolność. 14 lat później został aresztowany w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji, został skazany na 4,5 roku więzienia.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2001 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Ciechanowem a słowackim Breznem. W 2008 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski był drugi w rywalizacji kulomiotów w Superlidze Pucharu Europy.
4: Dzisiaj wyjeżdżam na szczęście, ale to był udany pobyt. Mam nadzieję, że to zaprocentuje dalej.
2: W 2010 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski został ambasadorem RP na Węgrzech.
5: Megmondom őszintén, nagyon meglepet, de egyúttal nagy örömmel tölt el, hogy ebben az évben.
2: W 2011 roku została erygowana parafia świętego Jana Pawła II w Pułtusku. Urodzili się w 1877 roku w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie-Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo-Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie. W 1915 roku w Strzegowie w powiecie mławskim Jan Wiejski, porucznik pilot, w trakcie II wojny światowej służył w 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. Został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec i rozbił się w morzu. W 1942 roku w Petrykozach w gminie Działdowo Jerzy Pajewski, piłkarz KS Start Działdowo, członek zarządu KS Start Działdowo. W 1979 roku w Działdowie Piotr Jaszczu-Nowacki, rysownik komiksowy i ilustrator książek dla dzieci, rysownik popularnej serii komiksowej Detektyw Miś Zbyś na tropie.
6: Jaszczu przylgnęło bardzo mocno, ale w środowisku komiksowym, bo moi znajomi nie mówią do mnie w ten sposób.
2: Zmarli w 1987 roku Tadeusz Gesek. Urodził się w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A. W 2008 roku w Mławie Joanna Rutecka. Piosenkarka z kręgu piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej. W 2018 roku w Działdowie Tadeusz Romsicki, współinicjator budowy Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie w gminie Działdowo i jego dyrektor, prezes oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Działdowie, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, współorganizator Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

0: zobaczyć nas.
1: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki, Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
7: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
8: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Reklama. Tu Radio 7.
9: Radio 7.
10: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
10: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
3: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
4: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
2: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie poczyta?
2: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr.

0: 24B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień czerwca. W 1759 roku wybuchł wielki pożar w Działdowie. Spłonęło 17 domów, 13 stajni, 5 szop i 13 stodół. Pożar powstał z winy rodziny robotnika folwarcznego w trakcie bielenia płótna. Winowajca i jego żona zostali skazani na 3 miesiące pracy przymusowej. W 1956 roku urodzony w Płońsku żołnierz niezłomny Marian Gołębiewski po 10 latach w więzieniu wyszedł na wolność. 14 lat później został aresztowany w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji, został skazany na 4,5 roku więzienia.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2001 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Ciechanowem a słowackim Breznem. W 2008 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski był drugi w rywalizacji kulomiotów w Superlidze Pucharu Europy.
4: Dzisiaj wyjeżdżam na szczęście, ale to był udany pobyt. Mam nadzieję, że to zaprocentuje dalej.
2: W 2010 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski został ambasadorem RP na Węgrzech.
5: Megmond amosim ten nagyon meglepet, de egyúttal nagyon meltöltel, hogy ebben az évben.
2: W 2011 roku została erygowana parafia świętego Jana Pawła II w Pułtusku. Urodzili się w 1877 roku w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie-Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo-Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie. W 1915 roku w Strzegowie w powiecie mławskim Jan Wiejski, porucznik pilot, w trakcie II wojny światowej służył w 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim, został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec i rozbił się w morzu. W 1942 roku w Petrykozach w gminie Działdowo Jerzy Pajewski, piłkarz KS Start Działdowo, członek zarządu KS Start Działdowo. W 1979 roku w Działdowie Piotr Jaszczu-Nowacki, rysownik komiksowy i ilustrator książek dla dzieci, rysownik popularnej serii komiksowej Detektyw Miś Zbyś na tropie.
6: Jaszczu przelgnęło bardzo mocno, ale w środowisku komiksowym, bo moi znajomi nie mówią do mnie w ten sposób.
2: Zmarli w 1987 roku Tadeusz Gesek. Urodził się w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A. W 2008 roku w Mławie Joanna Rutecka, piosenkarka z kręgu piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej.
7: O czym wy, chłopcy, mówicie?
2: W 2018 roku w Działdowie Tadeusz Romsicki, współinicjator budowy Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie w gminie Działdowo i jego dyrektor, prezes oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Działdowie, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, współorganizator Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
6: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502-130-405. 502-130-405.

0: tu Radio 7. Radio 7. Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
5: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
3: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
2: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
5: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
2: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Boot Development przy ulicy Lelewela 13 przez

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Reklama. Jest godzina 11.
6: To są wiadomości Radia 7.
5: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
5: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
8: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
5: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest!
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do wrocławskiego ogrodu botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
3: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
2: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
4: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: Jak mówi dyrektor wrocławskiego ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.

Dzień dobry, czy to już czas właściwy? Myślę, że tak. Piotr Ploch, kłaniam się Państwu i zapraszam na dzisiejsze niedzielne spotkanie w ramach niedzielnej biesiady. A jeśli chodzi o niedzielną biesiadę, to witamy się po raz pierwszy podczas tegorocznego lata. Nie wiem, czy już wszyscy Państwo to zauważyli. Tak, to już lato, moi drodzy Państwo. Tydzień temu narzekaliśmy na pogodę, deszcz i chłodno i nieprzyjemnie. Ja mówiłem, że za tydzień będziemy narzekać, że za gorąco, prawda? Pamiętają Państwo? No i tak właśnie jest, że już słyszałem takie pierwsze narzekania. Ale proszę nie narzekać, lato ma to do siebie, że no, charakteryzuje się wysoką temperaturą, chociaż w tym roku lato ma być rzeczywiście dosyć gorące. Ponad normę. Moi drodzy Państwo, do godziny 15, mimo że pora roku się zmieniła, to u nas w niedzielę wszystko po staremu, czyli Państwa życzenia i pozdrowienia, Państwa serdeczności, uprzejmości, nasze takie rodzinne, też tak mogę chyba powiedzieć, prawda? Rodzinne, niedzielne rozmowy. Z Państwem do dyspozycji oczywiście telefon 792-150-150. Jest też aplikacja nasza smartfonowa, gdzie Państwo mogą swoje wypowiedzi nagrywać. Jest też Facebook. Zachęcam Państwa do pozostawienia śladu po sobie, czyli komentarz, like, udostępnienie. Będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo też tutaj zaistnieją. No i też dużo muzyki dzisiaj przed nami i to tej muzyki letniej, bym powiedział, bardzo letniej, wakacyjnej u nas.

0: Halo, halo, czy mnie słyszysz? No zaraz będziemy sprawdzali łączność, czy jest poprawna łączność obustronna. Już zachęcam do telefonowania 792-150-150, ale najpierw kilka ogłoszeń parafialnych. Otóż, moi drodzy Państwo, dzisiaj w Mławie rozpoczyna się rajd rowerowy. Opóźnienie półgodzinne miało być w południe. Start będzie o 12.30, czyli już za chwilę. To tak, gdyby ktoś, powiedzmy, dzisiaj miał wątpliwości w związku z tą pogodą. No bo może nie wszyscy wiedzą. Są takie miejsca w naszym regionie, gdzie teraz piękne słońce świeci i żar się z nieba leje, ale na przykład w Mławie intensywna burza dzisiaj przeszła przed południem. Mocno pogrzmiało, pobłyskało, no i przede wszystkim dużo wody spadło i te burze dzisiaj będą krążyć nad naszym regionem, więc dzisiaj proszę też mieć na baczności, szczególnie ci, którzy na przykład wybierają się na jakąś dłuższą wycieczkę do lasu, prawda? Ale trzeba zaplanować to również mądrze, no bo taka burza, kiedy nas zastanie w środku lasu, to nic dobrego, więc proszę mieć się na baczności, ale o tym, jaka aura w naszym regionie, to jeszcze dzisiaj pewnie będziemy sobie rozmawiali. Może pan Rafał z Serocka zadzwoni i powie, co tam na tym niebie widać. Czy te samoloty izraelskie latają, czy nie latają? Czy baranki widać, czy nie widać? I czy pada, czy nie pada w Serocku? To się dzisiaj jeszcze może okazać. Natomiast jeszcze jedna informacja, jeszcze jedno ogłoszenie. Zbliżamy się, drodzy Państwo, do święta Taty. Mieliśmy już Dzień Mamy, teraz Dzień Taty przed nami i w związku z tym dzisiaj pewnie też troszkę życzeń w związku z tym świętem na naszej antenie się pojawi. Ba, mogę zdradzić Państwu więcej, że już takie życzenia pojawiły się w naszej skrzynce na wiadomości głosowe, skrzynce w naszej aplikacji smartfonowej, aplikacji Radia 7.
1: Witam. Chciałam złożyć życzenia z okazji Dnia Taty mojemu kochanemu tatusiowi Jerzemu, który właśnie będzie łowił rybki. Tatusiu kochany, oby ci się udało, oby brały, oby było ich jak najwięcej. Bardzo cię kocham. Bądź zawsze zdrowy, uśmiechnięty i pamiętaj, że bez ciebie to by nic nie miało sensu. Bardzo, bardzo, bardzo cię kocham. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się Dnia Taty. Córka Natalia.
0: Piękne życzenie, ale to nie koniec.
2: Pozdrawiam mojego tatę Sylwka, pozdrawiam moją mamę Ewę, pozdrawiam moją babcię Krysię, pozdrawiam mojego brata Karola, no i pozdrawiam całe Radio 7. Michał z Bledzewa.
0: Gdybyście Państwo też mi chcieli taką wiadomość głosową zostawić, to zachęcamy do pobierania aplikacji Radia 7. Aplikację za darmo pobierzecie w swoim sklepie z aplikacjami w Google Play, a także App Store, czyli na każdym telefonie w sklepie taką aplikację Radia 7 znajdziecie, instalujecie, no i możecie słuchać

0: Pozdrawiam pana, panią Basię. I chciałabym złożyć najserdeczniejsze i najlepsze życzenia z okazji zbliżających się imienin mojemu bratu Jankowi Kapitańskiemu od całej rodzinki naszej i oczywiście w swoim imieniu również. Pozdrawiam ciepło i serdecznie moją kuzynkę panią Ewę Nagucką z Mławy, jej męża Andrzeja i córkę Małgosię. Pozdrawiam również serdecznie moją przyjaciółkę najkochańszą, panią Basię Rutkowską z mężem i z rodzinką. No i pozdrawiam wszystkich. Burza fajna była, bardzo lubię burzę. Siedziałam jeszcze przy oknie i patrzyłam, jak grzmi. A tylko mój piesek Kacperek trochę się bał burzy. Prosiłabym o piosenkę Serce i rozum Bobiego. Albo panie Piotrusiu, zagra pan może Budyniowe Góry po raz pierwszy w tym sezonie.
1: Pomyślimy, zobaczymy. Dzięki pani Doroto, do usłyszenia i na kolejne państwa telefony czekam. O, Bobby to nawet już jest tutaj zaplanowane u nas. Nawet w następnej interludzie muzycznej będzie Massive, będzie Mirage. O, Mirage przed chwilą był, ale będzie jeszcze raz. No i właśnie Bobby to już za chwilę u nas, ale wcześniej państwa telefony. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Słuchamy.
2: Pozdrawiam prowadzących i bardzo proszę o uwagę pana Andrzeja Oglęckiego z Działdowa. Andrzejku, w okazji wczorajszych urodzin, moc gorących życzeń, dużo zdrowia, 100 lat życia, pociechy dzieci, sprawnuków, samych słonecznych dni, wszystkiego najlepszego. Życzy ci Bożena. I jeszcze bym bardzo prosiła o uwagę Janeczkę Bartkowską. Janeczko, z okazji nadchodzących imienin, moc gorących życzeń, teraz serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Pociechy z dzieci, z wnuków, błogosławieństwa Bożego, życzę ci Bożena z Andrzejem. Bardzo dziękuję panu i miłego dnia życzę.
1: Dziękuję, do usłyszenia, również pozdrowienia. Na Facebooku widzę, że państwo się zgłaszają z różnych miejsc Polski i świata, bardzo fajnie. I pani Grażyna widzę, że jest, nie wiem skąd, bo się nie wpisała, bo nie wpisała w sensie miejscowości, ale i pani Wiesia pozdrawia nas, skąd? Z Gródek? Dobrze, o tak, dobrze zgadłem. Widzi pani Wiesiu, już wiem, że pani jest z Gródek, nawet nie doczytałem, a już wiedziałem. I pani Maria pozdrawia nas, skąd? Nie wiadomo, bo nie wpisała. Pani Ela też pozdrawia nas z Sierpca. O, w Sierpcu burzował u pani Eli. A pani Iwona pozdrowienia nam przesyła, ale też nie wiem skąd, bo też brak tej informacji. A telefon nasz dzwoni, Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Natalia z Brodnicy się kłania.
1: Miło nam.
3: Tak, słucham was cały czas i w pracy, i weekendy, po prostu słuchawki i siódemka musi być.
1: Nie wierzę.
3: Tak, panie Piotrze,
1: proszę
3: tak,
1: udowodnić.
3: Tak. O, ciężko teraz, bo akurat na telefonie słucham, więc ciężko, bo rozmawiamy. Okay. Panie Piotrze, nagrywałam wiadomość głosową, ale nie wiem, czy tata słyszał, bo akurat był w drodze na rybki właśnie.
1: A, to pani wiadomość, tak.
3: Tak, także się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Mam nadzieję, że już teraz słyszy. Chciałabym złożyć mu życzenia z okazji Dnia Taty. Przede wszystkim zdrówka, dużo uśmiechu, humoru, bo tak jest, jest taką osobą. Bardzo pogodny, spełniania wszystkich marzeń, no i powiedzieć mu, że go bardzo, bardzo, bardzo kocham. Pozdrowić wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim pana, panie Piotrze, bo super pan prowadzi tę audycję.
1: Dziękuję.
3: Szybko czas płynie.
1: No tak, mi też.
3: I wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrówka.
1: Pani Natalia, czy w Brodnicy burza już była, tak? Czy będzie dopiero?
3: Była rano, była, obudziła mnie i bardzo dobrze, bo postanowiłam pozamykać wszystkie okna. Bo mieszkam na czwartym piętrze, więc pan może wyobrazić, jaka jest temperatura teraz u mnie.
1: No tak.
3: Bez otwartych okien nie dałoby się spać, więc... Tak, także już nie blokuję, pewnie inni też chcą porozmawiać. Pozdrawiam
1: serdeczności, pani Natalio. Ja sprawdzę w tygodniu, panią w środę zawołam.
3: Zobaczymy, o, super, czy pani... bardzo. No, nie ma problemu. Na pewno się pan nie zawiedzie, bo mówię nawet w pracy. A mam taką pracę, że mogę cały czas słuchać.
1: Miłej niedzieli, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
1: Dziękuję, do usłyszenia. byliśmy w Brodnicy. A gdzie teraz się przeniesiemy? Bardzo proszę, 792.

0: 150-150, telefon dzwoni. No na razie jeszcze nie dzwoni, ale za chwilę zadzwoni. Mam taką nadzieję. O, już ktoś jest. Halo, halo, dzień dobry, tu Radio 7.
1: Tak, dzień dobry.
0: Witamy. O, Strzegowo, pani Aneta.
1: Tak. Mhm. Ja chciałam dużo dziurka mojej kuzynce dla Ali. Nie pamiętam nazwiska dokładnie. Ona mieszka teraz, jest w Wisbarku Welskim. Chciała mi złożyć dużo zdrówka i żeby pamiętała, że ją cały czas o niej pamiętam, jest fajna kobieta i żeby zadbała o siebie w końcu, bo cały czas siedzi z mamą choro, żeby trochę tak odpoczęła, żeby tak na tydzień czasu sobie gdzieś wyjechała po prostu. Mm-hmm. No i chciałam pozdrowić mojego męża Grzegorza Kołodziejskiego, którego bardzo kocham. Jestem szczęśliwa. Gdyby nie biały domek w Szczegowie, to bym była bardzo chora, bym miała oczy chore. I teraz jestem po przeszczepie. To jest poważna choroba, ale jako sobie daję radę w zupełności. Jestem szczęśliwa. I chciałam pozdrowić panów, żeby pan dał jakąś ładną piosoneczkę dla mojej kuzynki. O, Alicja, coś takiego.
0: Dobrze.
1: Na te imieniny dla niej. O to chodzi.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Dawno pani Anety nie było słychać, ale jak słyszycie państwo, w doskonałej formie. No dobrze, to jeszcze jeden telefon w takim razie i zaraz wracamy do muzyki. 792-150-150. Niedzielna biesiada na antenie Radia 7. Jak w każdą niedzielę, choć dziś może troszkę bardziej wyjątkowo, bo to przecież rozpoczynamy wakacje i pierwsza niedzielna biesiada wakacyjna. Czuję pewną presję. No dobrze, czy jeszcze ktoś się dodzwoni teraz w tym wejściu antenowym? Chyba jednak nie. No dobrze, to telefon do państwa dyspozycji, a my teraz wracamy do muzyki.

to jest niedzielna biesiada na antenie Radia 7. Teraz troszkę prywatniej się zrobi, jeśli Państwo pozwolą. No takie rzeczy czasami też się zdarzają. Państwo, no są tacy, którzy zarzucają mi, że jakieś prywatne koneksje, tutaj układy można mieć ze mną i w ogóle. No i rzeczywiście można mieć. W minionym tygodniu mała Julka ze mną się skontaktowała. Pozdrawiam Cię, Julko droga. Julka poprosiła, żeby złożyć najlepsze życzenia dla taty Waldka. I dla taty Waldka mam zagrać specjalną piosenkę. Prywata na całego. No to mam nadzieję, że teraz tata Waldek i Julka będą naprawdę zadowoleni.

0: Tata Waldek i Julka uśmiechnięci, mam taką nadzieję, no ale pytania z tej piosenki bardzo takie egzystencjonalne wynikają, prawda? Skąd wzięły się mrówki w słoiku, albo czy można pokochać ślimaka? Na te pytania tylko tata zna odpowiedzi. Dziś nie tylko z okazji Dnia Taty, ale myślę, że to będzie dominująca sprawa, jeśli chodzi o Państwa życzenia i pozdrowienia. Proszę dzwonić, proszę nagrywać się w aplikacji Radia 7 i tak do godziny 15 można w niedzielnej biesiadzie. 792-150-150, numer do nas, czy telefon dzwoni, a i owszem. Tu siódemka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Witam pana. Panie Piotrze. Po prostu powiem tak, słucham pana od wieczora aż do, od rana aż do wieczora i tak dalej. Kurczę, moje pomidory przy pańskiej muzyce rosną i tak dalej, ale mimo wszystko to jeszcze mam jakąś taką tego. Chciałbym którąś osobę pozdrowić, być może ma na imię Małgosia, może nie wiem czy mnie słyszy. Ale wie, co ja do niej czuję. I to się liczy, i to najważniejsze, żeby po prostu, żeby jeszcze wierzyć w to, że spotka nas jakieś szczęście, tak czy nie?
0: No tak, zdecydowanie tak. I na to szczęście nigdy nie jest za późno.
1: No na szczęście na pewno nigdy nie jest za późno. Zawsze po prostu tego, pomimo, że ma tam się ileś lat, to jeszcze trzeba na to liczyć. Ale po drugie mówię, lubię uprawiać pomidorki, lubię tego i tak dalej. I tym się mogę cieszyć i mogę tego. Dziękuję.
0: Dziękuję. Pozdrowienia serdeczne i obfitych zbiorów pomidorów życzę. Ale słyszą państwo, pan mówił, że słucha Radia 7 od wieczora aż do rana, ale później się poprawił, że jednak od rana do wieczora. Bo już myślałem, że jakiś nocny Marek. No dobrze, a tutaj kto do nas dzwoni? Halo, halo, tu Radio 7.
2: Dzień dobry, pozdrawiam pana Piotra.
0: Dzień dobry, pani Elu.
2: Chciałam złożyć. No dzień dobry, już pan mnie poznał w ogłosie.
0: Tak, już panią poznaję.
2: No, panie Piotrze, chciałam złożyć mojej kuzynce Danusi Dawid z Wysokiej, gdzie przede miało jej imienin i Danuty. Wszystkiego Danusiu przyszczę ci najlepszego, dużo zdrówka, pociechy z córki, z syna, z wnucząt, no i zdróweczka przede wszystkim. No i pozdrowię swoją koleżankę Elunię też, Szałkowską i jej synusia Arusia. Dziękuję i życzenia składa ciocia Ela.
0: Pani Elu, a czy Wysokie już padało, czy jeszcze... Czy
2: już padało.
0: Już padało.
2: Czarno jest, słońce, no. Mm-hmm. Ale przyjemnie, padało. Arbuzy nie było.
0: Serdeczności, wszystkiego dobrego.
2: No, dziękuję wzajemnie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dzisiaj ta pogoda bardzo niespokojna w naszym regionie. Od państwa też raporty pogodowe z miejsc różnorakich, nie tylko w regionie, ale pewnie poza regionem także, bo tam już na Facebooku widziałem i u pania Mirka we Włocławku deszczowo i u innych. No zresztą zobaczcie sobie sami, żeby nie było, że ja wymyślam. A jak już na Facebooku będziecie, to koniecznie lajka zostawcie, udostępnijcie, no i wpiszcie też kilka słów od siebie. Na kolejne telefony od państwa czekam, a ja mam też wiadomości głosowe.
3: Wszystkiego najlepszego dla mojego wujka pączkowego z okazji urodzin. Składa Jowita.
4: Dzień dobry, serdecznie witamy z Pucka i chcieliśmy pozdrowić wszystkich słuchaczy, a także Waldemara z Żuromina, a pozdrawiają Beata, Ewa i Krystyna. Dziękuję.
0: Dziękujemy. I telefony od państwa jeszcze. Uda się jakieś odebrać? 792-150-150. A dzisiaj chyba troszkę państwo się boją tej burzy. Nie, proszę się nie martwić, nic nie strzela w telefon. Wszystko jest pod kontrolą. No dobrze, to skoro teraz telefonów nie ma, to ja mam dla państwa kolejne propozycje muzyczne. Wakacyjny romans, tak teraz zaśpiewa Skaner. No, wakacje przed nami, pewnie nie jeden romans też się pojawi. Proszę pamiętać, jak tutaj ze słuchaczem przed chwilą ustaliliśmy, na szczęście nigdy nie jest za późno.

0: Czy Państwu też marzy się Złota Plaża? No, za tydzień zaczynają się już te prawdziwe wakacje, bo i kończą się zajęcia szkolne, to i pewnie czy będzie czas na Złotą Plażę. Na razie koncentrujemy się na Dniu Taty, bo to najważniejsze święto, które w najbliższej perspektywie. Ale Państwo też mogą przesyłać życzenia, pozdrowienia z innych okazji. 792-150-150, już za chwilę odbieram telefony, ale wcześniej posłuchajmy, co Państwo zostawiliście w aplikacji Radia 7.
1: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić całą rodzinę Osowskich, moją babcię, mamę, dziadka, wujka, ciocię, brata ciotecznego i siostrę cioteczną. Proszę o piosenkę Kawa z Diabłem, Uśmiechnięty Wojciech z Ciechanowa.
2: Pozdrawiam mojego tatę, Sylwka, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Twój syn Michał, kocham cię.
0: Takie wiadomości można zostawić w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7, a teraz czas na Państwa telefony 792-150-150. Posłuchajmy, kto dzwoni. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym złożyć życzenia z okazji imienin Zenona Świderskiego z Wyszyn Kościelnych. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Szczęścia w życiu osobistym życzy brat Tadek z żoną Grażyną.
0: Bardzo dziękuję. I na kolejne telefony od Państwa czekam. 792-150-150. No to posłuchajmy tutaj teraz. Halo, halo, siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałabym złożyć życzenia do mojego taty. To podwójne, bo niebawem będzie mnie, nie pamiętam dokładnie, aż wstyd, córka nie pamięta, ale jakoś na dniach będzie miał 70 urodziny, z okazji na tej urodzin, oraz że niby, żeby nam żył 100 lat. Muszę się też pochwalić, że mój tatuś już jest kilkunastoletnim dziadkiem i kilkumiesięcznym pradziadkiem.
0: O, no to zadowolony.
4: Oj, tak. Więc dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę cierpliwości na tą pogodę.
0: A to czyżby jakoś pogoda dała się Pani we znaki?
4: No ja jestem w tej chwili w Niemczech, koło Frankfurtu nad Niemnem i jest bardzo upalnie. Nie do wytrzymania.
0: Ale proszę się nie martwić, już niedługo pierwszy śnieg w listopadzie.
4: Tak? No to fajnie.
0: Tego się trzymajmy.
4: Dobrze, dziękuję.
0: Serdeczności, dziękuję, do usłyszenia. No ja wiedziałem, że tak będzie. Tydzień temu zresztą mówiłem Państwu, proszę nie narzekać, że pada, proszę nie narzekać, że jest chłodno, bo za tydzień będzie gorąco i będziemy wspólnie narzekać, że jest za gorąco. No i tak jakby zdaje się, że potwierdzają się te moje słowa sprzed tygodnia. Tu siódemka, dzień dobry.
5: Halo, halo, dzień dobry, witam starszego pana.
0: Dzień dobry, witam młodą panią.
5: Ale dodzwonić się do pana dzisiaj to wyczyn po prostu. 45 raz.
0: No, dobrze, że nie 69.
5: Nie, jeszcze. Ja bym dzisiaj nie odpuściła.
0: Okej.
5: Dzwonię, żeby powiedzieć, tak, najpierw spotkało nas lekkie słońce, później lekki wiatr, później groźna ulewa, a teraz jest piękne słońce. Pozdrawiamy ze Stegny.
0: A, Stegna.
5: No. Tak, dzisiaj jesteście w Stegnie. Radyjko gra.
0: Proszę powiedzieć, czy jest dużo ludzi?
5: O Boże, ogrom, nie ma gdzie nogi postawić.
0: No bo się wybieram właśnie w tamte rewiry, a to...
5: No to trzeba było zadzwonić, miejsce miałabym, zabrała.
0: Tak? No ale nie, jak jest dużo ludzi.
5: Lodówka z jedzeniem, duża.
0: A, to o, to najważniejsze. Ale ja lubię, jak jest mało ludzi właśnie i to jest cały problem.
5: Ojej, tu jest bardzo dużo, bardzo dużo, ale jeszcze tam kilka takich miejsc, co by można było gdzieś się rozstawić. Jest, oczywiście.
0: Ale tam naturyści są.
5: Tak, dobrze, że nie nudyści. No dobrze, panie Piotrze, tak? Ja jeszcze tak korzystając z takiej uprzejmości, że dobrze tak się znamy i tutaj wspieramy razem.
0: Tak.
5: Ja bym chciała serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy, wszystkich tutaj zaprzyjaźnionych z Radiem 7, 5 lipca na taką imprezę charytatywną, co będzie u nas w gminie, organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Czarownice w Wątkowie. Jest to festyn organizowany dla pani Anety Murawskiej. My też tam będziemy jako WWR Wesołe Wraki, także zapraszamy, będziemy mieli coś dla dzieci, żeby coś tam sobie stworzyły własnego, jakiś tatuaż na samochodzie. Na pewno dla wszystkich starczy miejsca. Zabawa będzie od 13 do godziny 22. Także serdecznie zapraszamy.
0: To proszę nam też przy okazji wysłać mailem te informacje, dobrze? To nagłośnimy też w tygodniu.
5: Dziękuję serdecznie, na pewno wyślę.
0: To w podziękowaniu za te wszystkie smakołyki.
5: No tak, no ja się wybieram. Myślę, że z początkiem wakacji na pewno się zjawię.
0: I tak właśnie, drodzy Państwo, potwierdza się to, że u Plocha można mieć specjalne względy.
5: Dokładnie.
0: Wystarczy go przekupić jedzeniem.
5: Panie Basie, proszę jeszcze uścisk, czyli nie przeciągam. Pozdrawiam
0: serdecznie. Słyszenia miłego odpoczynku w Stegnie. Oj, to już, drodzy Państwo, 3 minuty po godzinie 13. Już za chwilę wrócimy do Państwa telefonów. Radio 7. To tak tylko, żeby nam za bardzo nie odjechały te wszystkie obowiązki. Dobrze, 792-150-150. Czy jeszcze ktoś miałby ochotę kogoś pozdrowić? Tu siódemka, witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Raciąża, szczególnie Nikolę, Kasię i całą Bonansę.
0: Mm-hmm. A kto pozdrawiał?
6: I Darek.
0: Mm-hmm.
6: I bym chciał, jak to depsis, niespotykany...
0: Kolor oczu.
6: Oczu masz, o, właśnie. A ja mam niebieskie i życie królewskie. A teraz jemy mielone, suróweczka dobra. Bym ci podrzucił, ale nie mogę.
0: Okay.
6: Za daleko. Dobra.
0: Smacznego.
6: Miłego dnia, kochany.
0: Dzięki, do usłyszenia. Devsis będzie za chwilę. Nie wiem, czy za chwilę, ale myślę, że do godziny 15 będzie. Dobrze. Telefon cały czas dzwoni. Tu siódemka, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kłania się Roman z Lubicia Dolnego, koło Torunia.
0: Mm-hmm.
7: Bardzo mi miło, fajne radio macie. I wszystkich pozdrawiam słuchaczy z Lubicza, z Torunia, z okolic.
0: Z Golubia do Brzynia.
7: Z Golubia do Brzynia też pozdrawiam.
0: Z Brodnicy, z Rypina, z Lipna.
7: Tak. I chciałbym jakieś fajne pozdrowionka przesłać dla mojej żonki Bożenki.
0: Mm-hmm.
7: I fajną melodyjkę. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Będzie też fajna melodyjka. No ale Państwo słyszą, tak, tamte rewiry. W ogóle Radio 7, drodzy Państwo, to faktycznie jest radio, tak skonstatowałem, jak tak się rozrastamy i stawiamy kolejne nadajniki, że jesteśmy faktycznie radiem pogranicza, bo i północne Mazowsze, i Mazury Południowe, i Ziemia Dobrzyńska, Kujawy, no, drodzy Państwo, naprawdę radio pogranicza. To teraz telefon jeszcze od Państwa odbiorę. Radio 7, witam.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Mąż chciał złożyć życzenia.
0: Mhm.
8: Masz tu,
0: drogi mężu. Dzień dobry, panie mężu.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
9: Pozdrawiam pana prowadzącego, pana Piotra.
0: Dziękuję.
9: Chcę złożyć życzenia dla mojej żony, Mirosławy, która będzie obchodzić 26 czerwca, będzie miała 69 lat.
0: O, jaki piękny wiek, 69, to tak jak ja.
9: Życzę dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i żebyśmy dalej tak przeżyli następne lata w małżeństwie. Życzę mąż Henryk Komorowa.
0: Panie Henryku, dużo zdrowia, też pozdrawiam pana serdecznie.
9: Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, to jeszcze jeden telefon i zaraz wracamy do muzyki, bo jakoś tak się rozgadałem troszkę tutaj z Państwem, ale dobrze mi w tej roli. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Państwo również. Tu siódemka, witam, dzień dobry. Halo, a kuku?
10: Halo.
0: Dzień dobry.
10: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Chciałbym złożyć życzenia.
0: Mhm.
10: Dla mojego syna Adriana, Piotr z Gutowa. Na 17 urodziny, dużo zdrówka. No i szczęścia przede wszystkim szczęścia i zdrówka.
0: I dziewczyny.
10: No i dziewczyny, tak, najbardziej. I dla was prowadzących, super, prowadzicie. Dużo zdrówka i pogody.
0: Bardzo dziękuję też dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon. No dobrze, moi drodzy Państwo, to tak sobie porozmawialiśmy, ale za chwilę wrócimy i kolejne nasze niedzielne rozmowy w niedzielnej biesiadzie. Żadnych reklam, żadnych wiadomości, tylko Państwo, nasze rozmowy i muzyka.

0: Niedzielna biesiada w towarzystwie Radia 7. Halo, halo, Ciechanów. Coś tak jestem zaniepokojony, bo pani Joli nie słychać z Ciechanowa. Pani Ani jakoś dzisiaj też dawno nie było. No i pozostałych osób, pani Doroty, nie widziałem chyba na Facebooku, może mi umknęło coś. Proszę mnie tutaj nie zaniedbywać, drogi Ciechanów. Wzywam was do bazy. Proszę wyłączyć inne radio, przełączyć się na Radio 7. No dobrze, a propos Facebooka, to tutaj czytam następujące rzeczy. Na przykład pani Stanisława napisała: witam pana Piotra z... witam pana Piotra z Radiem 7 oraz słuchaczy radia. Pozdrowienia śle słuchaczka z Nosarzewa Borowego. Lubię pana prowadzącego, ale biesiadę kocham za ładne piosenki. No ale panie Stanisławo, to prowadzący wybiera te piosenki. To gdyby tak uprościć, to kocha pani prowadzącego, prawda? A pani Danuta, o tutaj grubo pani Danuta napisała: witam serdecznie, bardzo miły kontakt nawiązałam z pielęgniarkami z SOR-u w Brodnicy, będąc na nim, a to dlatego, że panie pochodziły z Sierpca i był temat Radia 7 i oczywiście prowadzącego pana Piotra Plocha. Było miło, pozdrawiam, Danuta. Pani Danuto, co tam się o Plochu mówi w szpitalu w Brodnicy na Sorze? Czy już są gotowi na przyjęcie go? No nie wiem. Tak. Całe szczęście, że człowiek jest zdrowy i nie ma takiej potrzeby, ale gdybym trafił na przykład na SOR w Brodnicy, ciekawe, jakby mnie tam przyjęto. Czy miałbym specjalne względy? Czy byłby salonik VIP dla Plocha na przykład? Pani Grażyna pozdrawia nas z Sierpca i tutaj donosi, że w Sierpcu pada i burza. A pani Joasia napisała: pozdrawiam z upalnego UK, jak co niedzielę gotuję i piekę ciasto przy Radiu 7, to już moja tradycja. Śmieją się dzieci, ale tak miło się słucha. Pozdrowienia pani Joanno. A pan Robert pisze, że Warszawa troszkę się już chmurzy. A może i te burze też do Warszawy dzisiaj dotrą, bo to przemieszczają się tak, jak obserwuję, ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód i coś tam na południe też chyba idzie, więc może i do Warszawy dotrze. No dobrze, przeglądnąłem Facebooka, wiadomości głosowych na razie nie ma, to teraz zabierzmy się za państwa telefony. 792-150-150, bardzo proszę, tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witam.
0: O, jest. Witam.
1: Przyjaźnij się, kłania Bejby Duziu.
0: No bardzo miło, panie Witku.
1: Pozdrowienia z Przyjaźnicza, troszeczkę deszczowo.
0: Burza była?
1: Troszeczkę, burza, ale delikatnie obeszła z bokiem.
0: Burza, fajnie,

0: Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
1: Kłania się Ania z Działdowa. Chciałam złożyć życzenia serdeczne dla mojego męża Jana Łozińskiego, gdyż będzie miał urodziny. Dużo zdrowia mu życzę przede wszystkim, zadowolenia z życia, uśmiechu na co dzień i zadowolenia z jego prawnuków Oskarka i Aurelii, których mocno kocha. Przy okazji także chciałam złożyć życzenia dla mojego brata Jasia Burdalskiego z Działdowa. Też ja, braciszku, życzę ci wszystkiego dobrego na te imieniny. I pozdrawiam całe Radio 7.
0: Dziękuję, pani Aniu, pozdrowienia. No tak, imieniny Jana. A pamiętają państwo, co po świętym Janie? Po świętym Janie już może być zupełnie legalne w jeziorze kąpanie, więc to już lada moment. Tym bardziej, że aura sprzyja. Dzień dobry, Radio 7. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry. Z okazji imienin... Halo?
0: Tak, tak, słuchamy.
2: Z okazji nadchodzących imienin mojej cioci Janinie z Przasnysza, która również jest moją matką chrzestną, życzymy dużo zdrowia, radości oraz miłości Bożena i Andrzej Pomorowscy, jak również dużo zdrowia i miłości życzymy Janinie Bartosiewicz z Dobrogost. Serdecznie pozdrawiamy redakcję Radia 7, jak również słuchaczy. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrowienia również. Takie to telefony od państwa, takie to życzenia, takie to emocjonalne czasami bardzo rzeczy pojawiają się na naszej antenie. Jeszcze chwilę mamy, jeszcze odbiorę od państwa telefon. Radio 7, witam.
3: Witam pana też, pana Piotra.
0: Dzień dobry.
3: Panie Piotrze, chciałbym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego dla Krisi Mady z Sarnowagi na Kozłowo oraz składam życzenia dla państwa Sobotków z Sarnowa z okazji 60. rocznicy ślubu, którzy mają imprezę w tej chwili w świetlicy w Czarnowie, gmina Kozłowo, życzy Bogdan G.
0: Dziękuję, panie Bogdanie. Do usłyszenia. To jeszcze jeden telefon od państwa i za chwilę klasik, później akcent i jeszcze Milano. Taka trójeczka już tutaj muzyczna przygotowana dla państwa. A teraz jeszcze się z kimś połączę. Radio 7, witam. Dzień dobry. O, jest i kolejarz.
4: Można? Czy można?
0: Nie.
4: Można, czy nie?
0: Nie.
4: Można. Można pozdrowienia?
0: No dobra, można, można.
4: Dobrze. Pozdrawiam wspaniałego DJ-a, wspaniałego, wyjątkowego DJ-a, dyrektora, człowieka o złotym sercu, pana Artura Kryskiego, z sercem rzymskiego dąktury i pozdrawiam wyjątkowego, wielkim sercu szachnej duszy, przyjaciela, nauczyciela Darka Becerznina, Agnieszkę z Gdańska, pokój plecak jale i pozdrawiam kierowników Piotra Plocha, Pawła Berenda, Precję Krochowską z Rubikonie, Arka Czarneckiego, studenta z Akademika i Michała Sobickiego i reprezentantów Radia 7. Wszystko do tego, panie Piotrze, i drodzy drogaczka. I zapraszam do Żnina, zapiszę na pałupki ten, na zwiedzanie ten.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Okej. No, niedawno byłem w Żninie, więc na razie jakoś chyba się nie wybieram, ale kto wie, no pewnie jeszcze w ramach tegorocznych wakacji może będzie taka okazja. Moi drodzy państwo, wracamy teraz do muzyki klasik u nas. Tak ładnie teraz na antenie będzie.

0: Niedzielna biesiada, moi drodzy państwo. Prosiłem Ciechanów o to, żeby się zgłosił do bazy. Pani Dorota jest już na Facebooku, widziałem, pięknie, ale jest też pani Milena.
1: Halo, halo. Ciechanów się kłania. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, swoje dzieciaki, całą rodzinę, wszystkich znajomych. Miłego popołudnia dla państwa. Do usłyszenia. Milena z Ciechanowa.
0: Pani Milena dzisiaj nie w trasie, to też warto odnotować. A gdzie jest pani Jola z Malinowej, ja się pytam, i pani Ania, i cała reszta. Bardzo proszę, halo Ciechanów, proszę zgłosić się do bazy. A my, moi drodzy państwo, teraz zabieramy się za państwa telefony. 792-150-150. Życzenia, pozdrowienia. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
2: O uwagę proszę Bondzyn Antoniego Kapelę. Z okazji nadchodzącego Dnia Ojca życzę ci dużo zdrówka, tato. Życzę siostra Krysia i Danka. Oraz chcę przesłać mojemu bratu, na Jana, wszystkiego najlepszego dla Jana Kapeli z Irlandii. Dużo zdrówka, spełnienia marzeń. Oraz o uwagę proszę Chromakowu, Janka Zaleskiego. Życzę ci dużo zdrowia z okazji imienin. Przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam Radio 7, rodzinę Zaleskich, Sugalskich, no, całą rodzinę. I pozdrawiam również Małgorzatę Kapelę z okazji urodzin Małgosiu, bo bym zapomniała. Dużo zdrówka ci życzę, przede wszystkim zdrówka. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7. Pozdrawiam, tam siostry z Busia, pa.
0: Dziękuję. To już byliśmy teraz w Bondzynie, a gdzie się teraz przeniesiemy? Posłuchajmy. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym pozdrowić swoją małżonkę, z którą wracam teraz właśnie z weekendu. Byliśmy na Mazurach.
0: Mm-hmm. I jak było?
3: Było super, świetna pogoda. Opaliliśmy się. Jesteśmy zresetowani.
0: I za tydzień bardzo wracacie fajnie. Znów.
3: Może nie za tydzień, ale postaramy się za miesiąc.
0: Okej. A teraz wracacie dokąd?
3: Wracamy do Milanówka.
0: Super. Bezpiecznej drogi w takim razie.
3: Dziękuję.
0: Serdeczności dla państwa.
3: Serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Milanówek. Truskawki z Milanówka, tak mi się kojarzy. Kiedyś miałem mieszkać w Milanówku, ale jakoś nie doszło do tego. Radio 7, halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałbym złożyć najlepsze życzenia Jaśkowi Skórek, który będzie miał jutro urodziny, a później imieniny, od Andrzeja, Ani i Mietka Skórek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się. Państwa życzenia, państwa pozdrowienia do godziny 15 na naszej antenie, a potem jeszcze po godzinie 15 cała godzina muzyki biesiadnej i disco polo, jak w każdy weekend, tak od kilkunastu lat. Tu siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Witamy.
5: Kłaniają się Radziki z tej strony.
0: O, Radziki, tak. Dawno niesłyszane.
5: Dokładnie, dokładnie, ale co tydzień nie powtarzam, bo wiem, że pan Piotr jest potem zły.
0: No, ale, to, tak, kto by się martwił, czy Piotr jest zły, czy nie?
5: No trzeba patrzeć na wszystkie strony. Panie Piotrze, ale przede wszystkim chciałem pozdrowienia przesłać dla swojego taty.
0: No właśnie.
5: We wtorek, dzień ojca.
0: Tak.
5: Także od syna Marcina dla tatusia Piotra. Zdróweczka, nic więcej, tylko zdróweczka. Także u nas rano deszczyk, słoneczko, teraz ładna, piękna pogoda. Także bawimy się niedziela na wesoło. Także wszystkiego dobrego, zdróweczka, trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Niedziela udana. Dobrze. We wtorek dzień taty, to prawda. Dlatego tych życzeń dla tat tak się odmienia. Tat dla ojców, o, po prostu. Dla ojców dzisiaj wyjątkowo dużo. Kolejny telefon od państwa. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Któż tam jest po drugiej stronie?
6: Chciałbym pozwolić życzenia dla taty na Dzień Ojca.
0: Słuchamy. Śmiało.
6: Wszystkiego najlepszego.
0: Mhm. A jak tata ma na imię?
6: Mariusz.
0: A ty masz na imię jak?
6: Damian.
0: O, i wszystko jasne teraz. Dzięki. Troszkę była trema, ale udało się. Kto jeszcze chciałby życzenia przesłać? Bo ja tutaj już czekam, mam dla Państwa ustawiony defis, zamówiony. Będzie jeszcze to płan i będzie jeszcze skaner. Takie trzy propozycje muzyczne dla Państwa już w kolejce czekają. Ale jeszcze wcześniej bym chętnie odebrał jeden telefon. Jeśli tylko Państwo mają ochotę, to można teraz właśnie zadzwonić. 5 sekund, czy się uda, czy nie. Jeśli się nie uda, to gramy, a do życzeń wrócimy sobie za kilkanaście minut. I co się okazuje? I okazuje się, że jest cisza. No dobrze, cisza na telefonie, ale u nas muzycznie absolutnie ciszy nie ma.

0: Ach, idealna piosenka jak na pierwszy dzień lata. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale dzisiaj mamy najdłuższy dzień w roku. Będzie długo. Chociaż pogoda taka dosyć niespokojna, ale no, lato zaczynamy wobec tego z przytupem prawdziwym. Letnie piosenki też na naszej antenie, jest ich coraz więcej, jak na lato przystało. Czekam na Państwa telefony 792-150-150, ale można też się nagrać w smartfonowej aplikacji Radia 7, do czego też zachęcam. Co tam Państwo mówią?
1: Dzień dobry. Pozdrowienia z trasy Zwierzyniec Warszawa. Mateusz się kłania. Drogi Piotrze, pracuję intensywnie na tym, żebyśmy za 2 tygodnie zobaczyli się i może poprowadzili razem ten program, tak jak rozmawialiśmy. Także mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Także ja już się szykuję, ja już zbieram siły. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tutaj obok mnie jeszcze narzeczona Gabrysia też pozdrawia. Ona jest wstydliwa, więc ja pozdrawiam w jej imieniu. Ale jak przyjadę, to z nią razem, dobra?
0: Dobra, spoko. Tylko ciekawe, co tam w tle grało, to mnie zastanawia, bo nie było to Radio 7. Mateusz Ptaszyński, Radio Z. Moi drodzy Państwo, jeśli uda się to zrealizować, o czym tutaj mówimy Państwu od jakiegoś czasu, to będzie to hit i napiszą o tym i wirtualne media, i press, i może inne branżowe portale. Mateusz Ptaszyński i Piotr Ploch poprowadzą niedzielną biesiadę Radia 7 za 2 tygodnie. Może uda się to zrealizować. To w dużej mierze pewnie też zależy, czy Zetka da Mateuszowi taką możliwość. To się okaże. Ale to będzie hit, moi drodzy. Na przestrzeni tych kilkunastu, tych 13 lat, jak się tutaj w audycji Niedzielna Biesiada słyszymy, no to różni ludzie to już się przewijali. Ale jeszcze, jak Ptaszyński będzie, to potem jeszcze tylko Niedźwieckiego brak. No dobra, to za 2 tygodnie może się wydarzy. Bardzo czekam. Pozdrawiam Was, bezpiecznej drogi życzę. A teraz czas na Państwa telefony. 792-150-150. Ktoś dzwoni, posłuchajmy kto. Siódemka, witam.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam z Kazimierza.
0: Upolnego. Jest, tak, Kłaczek.
2: Kłaczek. Co tam państwa?
0: Gorąco.
2: A u nas też taki armagedon był w nocy, że...
0: No właśnie, to chyba wczoraj czy w nocy?
2: W nocy.
0: W nocy. No ale co, grzebienie wszystkie na miejscu?
2: Tak, oczywiście, cały czas. I płacę za muzykę dalej.
0: Aha, no właśnie, mimo Armagedonu ZAX nie chce zwolnić.
2: Tak, to jest Stoart.
0: Stoart, jeszcze lepiej. Żeby ZAX jeszcze jako drugi nie przyszedł,
2: no,
0: i SPAW
2: ja tak
0: jako
2: samo
0: trzeci.
2: Tak, słyszałam właśnie, że tak może być.
0: No
2: ale cóż, wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, pozdrawiam słuchaczy i wypoczywających wszystkich nad jeziorem tutaj Bytyńskim, koło Kazimierza. Pozdrawiam serdecznie.
0: My też pozdrawiamy i miłej niedzieli życzymy.
2: Również pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. Jak Państwo słyszą, zawód fryzjera to trudny zawód. Nie dość, że przyjdzie skin i wtedy nie wiadomo, co zrobić, to jeszcze przyjdzie Stoart, SPAW i ZAX i wtedy to już w ogóle nie wiadomo, co robić. Trudny jest zawód fryzjera. 792-150-150. Kto tym razem się do nas dodzwonił? To siódemka, witam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam pana prowadzącego, pana Piotra Plocha. I pozdrawiam dziś siódemkę, bo ja każdą mam piosenkę. Czasem inne wykonanie, lecz w pamięci mi zostanie. I to bardzo sobie cenię, bo udaną mam niedzielę. I wspomnienia mi przychodzą, kiedy byłam jeszcze młodą. Były czasy, to bez troskę można było mieć miłostkę. Ale teraz męża mam, no i skończył się ten szał. No i siedzę sobie w domu i tak słucham tych utworów. To są takie radości, że muzyka u mnie gości. I niech każdy jej posłucha, bo tak łatwa jest dla ucha. A można coś zaśpiewać?
0: To ale króciutko.
3: Dobrze. U psączniczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć życiono, wić się w tobie wić, ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić.
0: Brawo, już
3: dziękuję.
0: Myślałem, że będzie jakiś akcent z Radiem 7 związany, albo rymy mławskie, ale no to raczej klasyką pojechaliśmy w tym momencie. 792-150-150, telefony. O, to już widzę, że po 14. Dobrze, zaraz sobie zagramy. A to w zasadzie, bo widzę, że telefon nie dzwoni, to nawet już teraz możemy sobie dżingiel wypuścić, bo to 14 już minęła. Radio 7. A u nas ostatnia godzina niedzielnej biesiady. Do 15 jeszcze Państwa życzenia, pozdrowienia, serdeczności, uprzejmości i nasze niedzielne rozmowy, jak co tydzień. Siódemka, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Witam, panie Piotrze.
0: Witam, bardzo głośno radio jest. Proszę ściszyć radio, bo się nie dogadamy.
4: Proszę, panie Piotrze, ja bym chciała...
0: No nie, to się nie dogadamy. Proszę ściszyć radio i wtedy jeszcze raz spróbować do nas zadzwonić. 792-150-150 telefony. O, tutaj widzę, że Państwo atakują mnie też na Messengerze. W komentarzach, moi drodzy Państwo, na Facebooku, w komentarzach pod dzisiejszym postem, tam się ewentualnie komunikujemy. Na Messengerze proszę nie pisać, bo nie czytam. Widzę tylko, że powiadomienia przychodzą, ale nie czytam Państwa wpisów. Siódemka, witam. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Radio 7?
0: Tak, to my.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
5: Chciałam złożyć serdeczne życzenia koleżance z okazji nadchodzących 75 urodzin i imienin. Dla Janiny Chmiel. Dużo zdrówka, zdrówka, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo uśmiechu, pociechy z dzieci, wnuków, prawnuków oraz Bożego błogosławieństwa na dalsze lata. Życzy najlepsza koleżanka Wiesia z okolic Regina. Cała słuchaczka. Miłego dnia, panie Piotrze.
0: Dziękuję.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7. Ja pana słucham dniem od rana do wieczora. Muzyka mnie bardzo wspiera. Ja jestem, jak słucham tej muzyki, to jestem zdrowsza.
0: Panie Wiesiu, trzymam kciuki za pani. Dużo zdrówka.
5: Dziękuję bardzo,
0: dziękuję,
5: panie Piotrze.
0: Do usłyszenia. Trzymam kciuki za panią i za pani zdrowie. I cieszę się, że chociaż w ten taki symboliczny, taki skromny sposób możemy jakoś się przyczynić do lepszego samopoczucia. Siódemka, witam. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Witam, panie Piotrze. Witam. Ja dzwonię z Lelit. Chciałabym złożyć synowi i synowej najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego. Dużo zdrówka, szczęścia, radości, miłości na dalsze lata. Rodzice z Lelit. Dla Piotra i Kasi z Sierpca.
0: 25 lat. To jakie tak. To są? To są srebrne gody? Chyba srebrne, tak.
6: To są Piotruś i Kasia Kostrzewa z Sierpca. Życzą rodzice z Lelit. I serdecznie pozdrawiamy całą ekipę siódemki.
0: Dziękujemy
6: serdecznie. Do widzenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. Pozdrawiamy pięknie. 25 lat razem. Kolejnych jubileuszy życzymy. No dobrze, to czy będziemy grać, czy jeszcze jeden telefon? Co Państwu na to? Jeszcze jeden odbierzmy, dobrze? Radio 7, witam. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, można złożyć życzenia?
0: Tak, trzeba nawet.
7: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałbym życzyć żonie, Ani i synom najserdeczniejsze życzenia. I poproszę ładną piosenkę.
0: A kto składał życzenia?
7: Paweł.
0: Paweł, dzięki, panie Pawle, pozdrawiam. Ładna piosenka będzie teraz. I to w dodatku letnia. No bo przecież dzisiaj pierwszy dzień lata mamy, o tym też proszę pamiętać. No bo następna taka okazja dopiero za rok. Wtedy też będziemy wspólnie, mam nadzieję, świętować pierwszy dzień lata. Na razie lato 2026 rozpoczęte i to z jakim przytupem?

0: Wakacje, wakacje za tydzień, bo to na razie wprawdzie lato się zaczęło, ale jeszcze przez ten pierwszy tydzień lata dzieciaki muszą do szkoły chodzić. Ale już za tydzień rozdanie świadectw i te wszystkie sprawy związane z początkiem wakacji, a potem się zacznie. Spokój w miastach przede wszystkim i tłok nad Bałtykiem. Tak sobie to wyobrażam. Moi drodzy Państwo, kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia. 792-150-150. Patrzę jeszcze na Facebooka, co tutaj Państwo na Facebooku rozrabiacie. Pan Artur napisał: i to jest muzyka, co z kapci wyrywa. No to racja, to racja. Pan Rafał z Serocka, o którym już dzisiaj wspominałem. Pan Rafał z Serocka mówi, że nie może się dodzwonić, ale jest obecny. Pani Olga z Ciechanowa, to tak a propos, bo wspominałem, że wywołuje dzisiaj Ciechanów. Jakoś tak skromniej dzisiaj z sygnałami z Ciechanowa, ale pani Olga się melduje. Kopaczewski byłby z pani dumny. Może jeszcze inne sygnały z Ciechanowa napłyną, czekam na nie, ale teraz telefon, bo widzę, że intensywnie dzwoni. Posłuchajmy, kto próbuje się dodzwonić. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Cisza, nie ma nikogo. Znaczy jest ktoś, ale nie chce rozmawiać, a szkoda, dobrze, to dajemy szansę następnej osobie. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałem złożyć życzenia. Można?
0: Tak, trzeba nawet.
1: Tak, nawet trzeba, dobrze. Mojej kochanej żonie Marii Olszewskiej z Działdowa z okazji nadchodzących urodzin chciałbym jej życzyć dużo zdrowia, szczęścia, samych słonecznych dni i chcę pozdrowić pana Piotra.
0: Dziękuję.
1: I całe Radio 7.
0: Bardzo panu dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy także. Miło, że państwo o nas też pamiętają. Dobrze, a tutaj kto jest z nami? Dzień dobry, Radio 7.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałbym złożyć serdeczne życzenia swojej córce Oliwii, która skończyła roczek czasu, swojej żonie, sąsiadom.
0: Tak.
2: I wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Głośno bardzo radio przeszkadzało, ale jakoś dobrnęliśmy do końca. 792-150-150. Numer się nie zmienił. A czy Państwo też są tam po drugiej stronie? Proszę dać znać. Na Facebooku też jesteśmy. Tutaj życzeń i pozdrowień nie przekazujemy, ale proszę udostępnić, proszę polubić i proszę chociaż taktyczny komentarz zostawić. A jeśli chcą Państwo tak zupełnie poza kolejką zostawić swoje pozdrowienia, życzenia, można je nagrać w aplikacji smartfonowej Radia 7, którą to aplikację zupełnie za darmo Państwo pobiorą ze sklepu z aplikacjami i zainstalują na swoim telefonie. Sprawa jest banalnie prosta, a teraz przed wakacjami warto o tym mówić, bo jak Państwo wyjadą z zasięgu naziemnego Radia 7, to żeby się z nami nie rozstawać, warto aplikację w telefonie mieć. Wtedy będzie można sobie poleżeć na plaży i posłuchać. Pamiętam, jak ja leżałem na plaży w 87, to potem do 90 z Kasprzaka RMS 451 piasek wytrząchiwałem. Teraz może z telefonu nie będzie takiej konieczności, bo te telefony zdają się być bardziej szczelne. No ale to tak, takie przygody były. Dobrze, to mamy omówione, a teraz wracamy do telefonów. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, chcieliśmy pozdrowić.
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić córkę Wiktorię z Czepowa od taty Piotra z Bonicowa.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również. 792-150-150, telefon dzwoni. W tej chwili jakby nie, ale może pan Rafał z Serocka akurat próbuje się dodzwonić. Zobaczymy, czy się uda, bo narzekał, że ciężko dzisiaj, ciężko to idzie. Może przez tych Izraelczyków. Radio 7, witam.
5: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Wojtek Sadowski z tej strony, Lidbark się kłania.
0: Lidbark, tak jest.
5: Ja dzwonię z nad jeziora Lidbarskiego właśnie. Jestem i tak patrzę tu po samochodach, jest sporo gości z Żyrowina i Mławy.
0: No, bo to wie pan, w Lidzbarku zawsze ładnie jest, to i Mława i Żuromin przyjeżdża chętnie.
5: No właśnie. Dobrze, ja tylko chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 7. Słucham Radia 7 od początku właśnie, nie? Właśnie chciałem pozdrowić tylko słuchaczy.
0: A my pozdrawiamy pana. Cieszę się, że jeszcze pan się nie znudził.
5: Nie. Nigdy mi się nie znudzi, bo to fajne.
0: Fajne to jest, pewnie. Też tak mówię, że to jest fajne.
5: No.
0: Panie Wojtku, wszystkiego dobrego do Lidzbarka.
5: I dziękuję, będę przedłużał.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Czyli Mława, Żuromin do Lidzbarka jeździ, jak państwo... No, Mława to jeszcze też inne kierunki obiera, ale Żuromin to pamiętam, że zawsze do Lidzbarka chętnie. Na Piaseczno się jeździło, pamiętam, za moich młodych lat. Nie wiem, czy jeszcze się jeździ. Dawno nie byłem swoją drogą. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry, czy można przekazać pozdrowienia na antenę?
0: Trzeba nawet, pewnie, jesteśmy na antenie, słuchamy.
6: No, dzień dobry. Mam na imię Mariola, niedługo będę mieszkanką Ciechanowa.

0: dla Ciechanowa.
1: Dobry wybór, bardzo dobry wybór.
0: Ja też tak myślę.
1: Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jak już pani osiądzie na stałe w Ciechanowie, będziemy się słyszeć zdecydowanie częściej.
0: Bardzo was lubię, słucham często, naprawdę uważam, że jest to taki muzyczny kanał super. Weselej z wami jest po prostu.
1: Kłaniamy się, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. No to jeszcze jeden telefon w takim razie i zaraz wracamy do muzyki, bo tutaj mam już dla państwa przygotowane i Buenos Aires będzie, i Tia Maria, i jeszcze Łukasz. Takie trzy propozycje muzyczne, to już za chwilę. Wcześniej jednak połączymy się z kimś. Siódemka, dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze raz. Dzień dobry. Nie? No to nie, to dziękuję. To spróbujemy w takim razie komuś jeszcze dać szansę. Może się uda, czy się nie uda? No sprawdźmy to. Może się uda nawet. Halo, halo, tu Radio 7, dzień dobry.
2: No.
1: No, witamy.
2: Witam, Piotrze, mówi pani ma, jak to mawia mój sąsiad.
1: Jest i pan Rafał.
2: Serot się kłania. Panie Piotrze, poczułem się tutaj wyczytany do tablicy.
1: No właśnie, bo pan nam tutaj informacje pogodowe przekazuje o tym, co na niebie. To dzisiaj chyba też będzie jakiś ciąg dalszy.
2: No, serot popadało i to ładnie. Grzybki się zaczynają. Kolega właśnie Mirosław wrzucił zdjęcie, że tam prawdziweczki znalazł, ale popadało równo. Mhm. No także tutaj z pozytywnych tych tematów. Też żeby nie było, bo po ostatnim telefonie to tak, takie odczucie miałem, że nie wiem, jakieś negatywne emocje tutaj do radia wrzucam w kontekście tych huśtawek, tych chmurek i tak dalej, innych rzeczy.
1: No to dzisiaj czekamy na same pozytywy.
2: No i jest pozytyw, panie Piotrze.
1: Grzybki są, deszczek pada.
2: Dokładnie, a przede wszystkim szansa tutaj dla obywateli zwykłych pojawiła się na skuteczną służbę zdrowia.
1: O, no widzi pan.
2: No, tak konkretnie powiem, może nie do końca, wie pan, żeby tutaj, wie pan, jak to mówi się, czarne siły działają, żeby nie być sceptykiem, ale w mieście stołecznym pojawił się w takim szpitalu, gdzieś tam na południu, południowy szpital, czy coś tam, o ile dobrze pamiętam, specjalny pokoik, gdzie tam leczy się, wie pan, poza kolejką, no.
1: Ja tam się leczę.
2: Pan się tam leczy, mhm. Ale chyba nie w tym specjalnym pokoiku.
1: No, w specjalnym, bo ja VIP-em jestem.
2: A, no to panu zazdroszczę. No, ja niestety jeszcze nie będę tam zmieniał.
1: Załatwię to panu. Załatwię
2: tej korporacji.
1: To panu.
2: Słucham?
1: Załatwię to panu.
2: Nie, dziękuję. Nie. To by było nie fair w stosunku do innych ludzi.
1: Ale ja wszystkim załatwię, naprawdę. Bo wie pan o tym, że ten gabinecik, ten pokoik, o którym pan mówi, to jest fake i nigdy on nie był, nigdy nie udowodniono, że on tam był i nigdy nie udowodniono, że ktoś z tego gabinetu korzystał.
2: A no to jeżeli pan ma takie informacje, to chciałbym, żeby to była prawda. No.
1: Zobaczy pan, że to się okaże w najbliższym czasie.
2: Aha, to a w kontekście tego młodego człowieka też, prawda, panie Piotrze?
1: No nie, no tutaj rzeczywiście gość przegiął, ale już go nie ma ani w strukturach Platformy, ani w szpitalu i nawet 500 000 zwrócił już.
2: Aha, no to miejmy nadzieję, że wszystko zwróci od razy dwa, tak? I tam zaczną, tak powiem, się pozytywne rzeczy dziać. No. Ale parafrazując wszystko, panie Piotrze, zdrówka, wszystkiego najlepszego dla pana.
1: Żebyśmy
2: dla
1: nigdy nie musieli korzystać z żadnych saloników.
2: Dokładnie, zgadza się. No miłego dnia.
1: Wszystkiego dobrego, panie Rafale, pozdrawiam serdecznie. Do Serocka najlepszości płyną. No dobrze, no jeszcze w kontekście tej afery, która jest tylko połowiczną aferą, bo saloniku żadnego nie ma i nigdy nie było, ale lekarz rzeczywiście przegiął, ale proszę zobaczyć, 3-4 dni i wszystko pozamiatane. I zwolniony, i oddał, i usunięty. Konsekwencje wyciągnięte, żeby tak wszyscy politycy reagowali, prawda, na nieprawidłowości, to by dopiero było fajnie. No dobrze, dochodzi w 14:30, jeszcze ostatnie pół godziny naszej audycji, to teraz co? Przeniesiemy się na tę niwę muzyczną, bo to ładne piosenki, teraz trzy dla państwa polecą na antenie. Proszę posłuchać zresztą, jak to napisał nasz słuchacz, to jest muzyka, która wyrywa z kapci.

0: No to teraz 10 minut mamy, moi drodzy państwo, ostatnich 10 minut na to, żeby przekazać państwa życzenia, pozdrowienia. Tak patrzę, czy my tu jakąś zaległą wiadomość głosową czasami nie mamy, czy mamy coś? Nie, nie mamy nic. Żadnych zaległych wiadomości głosowych, więc jesteśmy na czysto. Proszę dzwonić 792-150-150. Ostatnich 10 minut dla państwa. Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dodzwoniłem się do Radia 7.
0: Tak.
1: Ja chciałbym złożyć życzenia mojej kochanej żony z okazji 70. rocznicy urodzin. No już dużo zdrowia, spełnienia marzeń. No i przede wszystkim długich lat życia. Męża Kazimierza.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. Do usłyszenia. No i kolejny telefon i kolejne pozdrowienia. I jeszcze tylko przypomnę, że Dzień Taty mamy już we wtorek. O tym proszę też na koniec pamiętać. Radio 7, halo, halo.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
2: Tutaj chcę pozdrowić swojego kolegę, który skończył 62 lata, Jana z Ursusa.
0: O.
2: Ja tu dzwonię z Sadłowa.
0: Mhm.
2: No i pozdrowienia dla żonki, dla wszystkich kolegów, dla wszystkich tutaj znajomych i pana też pozdrawiam. No i żeby żył 100 lat, no.
0: Tak jest, no. Ja też się przyłączam do tych życzeń.
2: No, to Jan z Ursusa tutaj, no.
0: Tak,
2: no.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pan Jan dzwonił chyba w ubiegłym tygodniu. Nie słychać, żeby miał 62. Ja bym mu odwrócił te cyfry, 26. No dobrze, kto jeszcze dzisiaj na sam koniec? Halo, halo, tu Radio 7, witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałam serdecznie pozdrowić moją córkę z mamy Patrycji i męża Konrada i wnusię Zosię. I chciałam podziękować za wczorajszą imprezę na działkach urodzinową. Było bardzo cudownie. Mama Agnieszka z Warszawy.
0: Dziękuję, pozdrawiam również. No właśnie, my tak sobie tutaj o wakacjach, ale przecież działkowiczów nie pozdrowiliśmy, a na działkach życie kwitnie, że ho, ho. No i przez najbliższy czas będzie kwitło. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Chciałam złożyć życzenia dla koleżanki Wandy Jabłońskiej z Jankowic z okazji jej imienin, dla siostry Janki z Nidzicy oraz brata Jana z Musznicy. Wszystkim życzę dużo, dużo zdrówka. Pozdrawiam pana. Do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze 8 minut mamy, drodzy państwo, na państwa życzenia i pozdrowienia. Dzisiaj ostatnie. Halo, halo, siódemka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Ja chciałam pozdrowić siostrę Janinę, która będzie miała w czwartek imieniny. Janina, wszystkiego dobrego, zdrówka, wracaj ze szpitala do domu. I również pozdrawiam Jasia Łozińskiego, który też ma imieniny. Jasiu, wszystkiego dobrego, zdrówka ci życzę. Zadowolenia z wnuczków, spraw wnuczków. Wszystkiego dobrego, wracaj do zdrowia. Chciałam pozdrowić córkę, zięcia i wnusie i pana Piotra. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję też, panią serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Ależ energia, ależ optymizm, ależ uśmiech od pani. To są rzeczy zaraźliwe. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym życzenia złożyć.
0: Słuchamy.
6: No, witam, witam. Całe Niszczyce i okolice, bo na grillu jestem i ten, no, Darek z Niszczycy.
0: Mm-hmm.
6: No, i tak ogólnie, jakąś piosenkę można by sobie życzyć, no, bo jest szalona. Można, dałoby radę?
0: Nie obiecuję, ale proszę słuchać.
6: No, dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Grill, jakieś głosy, jakiś... No takie krzątanina tam słyszałem jest, czyli biesiada trwa w najlepsze. Nie tylko niedzielna biesiada w radiu, ale niedzielna biesiada przy grillu. Dobrze. 6 minut jeszcze mamy dla państwa. Tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia swojej kochanej córeczce, która miała 5 czerwca urodziny, a 27 będzie miała imieniny. Jakie masz piękne imię, ja dobrze wiem. Więc dziś życzenia złożyć ci chcę. Dużo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości. Składa mama Terenia. Pozdrawiam również jej synka Kacpra i pozdrawiam pana prowadzącego, który tak pięknie prowadzi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Ależ i mi skapnęło, widzą państwo. Nawet dzisiaj nikt na mnie nie pokrzyczał. To też dobrze. To dobrze zwiastuje na przyszłość. Dobrze. Jeszcze kolejne telefony. Proszę się nie krępować. Jeszcze mamy trochę czasu, więc śmiało proszę dzwonić. No, jeszcze mamy takie dobre 4 minuty. To może tutaj teraz spróbuję odebrać. Radio 7, witam. Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: No pozdrawiamy ze słonecznego Przasnysza już teraz, bo już jest po deszczyku. No życzymy miłego dnia. Oczywiście nasze zwierzątka biegają. Trawka zielona. Pozdrawiamy serdecznie Przasnysz.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Przasnysz serdecznie. Miłej imprezy.
8: Dziękujemy. Miłej niedzieli też życzymy.
0: Dzięki, do usłyszenia. Tak, słychać ten gwar niedzielnej krzątaniny. Ktoś jeszcze dzisiaj na sam koniec, kto dzwoni ostatki, to wiedzą państwo, jak to jest. Siódemka, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Ciechanów się kłania, posława.
0: Jest i Ciechanów.
9: Ciechanów. A ja tak nietypowo chciałabym pozdrowić wszystkich urodzonych w czerwcu. Sama jestem z czerwca, wnuczkę mam z czerwca. Także dla wszystkich pan wybierze jakąś ładną pioseneczkę.
0: A to czerwiec, to jaki to horoskop? Jaki to znak?
9: O, to jest, są bliźnięta.
0: To bliźnięta, a to ładnie.
9: Piękne. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pani urodzinowo również.
9: Dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się. A, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
0: Ciechanów jednak jest po drugiej stronie. Taki troszkę zaniepokojony byłem, ale pani Joli z Malinowej, jak nie było, tak nie ma. I pani Ani też dzisiaj coś nie ma. Może ta burza gdzieś panie wystraszyła. No to chyba ostatni telefon już będzie, a jeśli króciutki, to dwa jeszcze nam się zmieszczą. Radio 7, witam, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Piotrze, już przyciszam radio.
0: Tak, słuchamy.
10: Witam serdecznie. Chciałem pana pozdrowić. Drugi raz, super, udało mi się dodzwonić bez żadnych problemów. W drugim tygodniu chcę pozdrowić pana serdecznie, całe radio i swoją ukochaną żonę, panią Basię. Pozdrawiamy raz z żoną, bo pana żona z moją żoną się znają, bo moja żona była, nie wiem jak to powiedzieć, listonoszką.
0: A, no tak.
10: Tak, także pan dostarczała pewne tam dokumenty do państwa.
0: Sama dobra korespondencja była dostarczana.
10: A, no to sobie cieszę się. Także panie Piotrze, serdecznie pozdrawiamy. Proszę pozdrowić żonę panią Maszyn.
0: Dobrze, proszę małżonkę też pozdrowić. Wszystkiego dobrego dla państwa.
10: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, to teraz jeszcze taki króciutki ostatni telefon. Na sam koniec. Kto jeszcze się dzisiaj dodzwoni? Następna okazja będzie dopiero za tydzień. Radio 7, witam, dzień dobry.
11: Dzień dobry, moje nazwisko Malinowska.
0: Miło mi.
11: Chciałam złożyć dedykację na w radiu.
0: Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
11: Dzień dobry, wie pan co, ja wracam z takimi przyjaciółmi z czasów z Chorwacji. Chciałam...
0: Oj. Tak,
11: było cudownie, było przezabawnie, słyszałam właśnie siebie. Bardzo, bardzo im dziękuję. A w razie słuchamy waszego radia, także chciałam na antenie pozdrowić wszystkich. Podziękować im za to, co było. Było wspaniale, kochamy ich bardzo. Teraz właśnie wracamy do domu i oby się nam wszystko udało. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego dla państwa. Miłego, dobrego, bezpiecznego powrotu do domu. No, czyli niektórzy już są po wakacjach, jak państwo słyszą. My tak się do wakacji przygotowujemy, a tutaj już niektórzy po wakacjach. Patrzę na zegar, 12 minut do godziny 15. Moi drodzy państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Było mi miło gościć w państwa domach oraz tych wszystkich miejscach, gdzie to niedzielne popołudnie państwo spędzali. Za tydzień znów spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. Wtedy już będziemy oficjalnie witać wakacje. A dziś wspólnie przywitaliśmy lato 2026. Piotr Ploch, bardzo Państwu dziękuję, życzę udanej niedzieli i proszę pamiętać, po godzinie 15 jeszcze cała godzina muzyki biesiadnej i disco polo w Państwa głośnikach.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
5: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
6: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 16.
0: To są wiadomości Radia 7.
7: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
8: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
7: Mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej. Na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień czerwca. W 1759 roku wybuchł wielki pożar w Działdowie. Spłonęło 17 domów, 13 stajni, 5 szop i 13 stodół. Pożar powstał z winy rodziny robotnika folwarcznego w trakcie bielenia płótna. Winowajca i jego żona zostali skazani na 3 miesiące pracy przymusowej. W 1956 roku urodzony w Płońsku żołnierz niezłomny Marian Gołębiewski po 10 latach w więzieniu wyszedł na wolność. 14 lat później został aresztowany w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji, został skazany na 4,5 roku więzienia.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2001 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Ciechanowem a słowackim Breznem. W 2008 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski był drugi w rywalizacji kulomiotów w Superlidze Pucharu Europy.
4: Dzisiaj wyjeżdżam na szczęście, ale to był udany pobyt. Mam nadzieję, że to zaprocentuję dalej.
2: W 2010 roku urodzony w Przasnyszu Roman Kowalski został ambasadorem RP na Węgrzech. W 2011 roku została erygowana parafia świętego Jana Pawła II w Pułtusku. Urodzili się w 1877 roku w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Gustaw Kasprzyk, pierwszy komendant Straży Ogniowej w Iłowie-Osadzie, wójt Narzymia w gminie Iłowo-Osada, poseł na sejmik powiatowy w Działdowie. W 1915 roku w Strzegowie w powiecie mławskim Jan Wiejski, porucznik pilot. W trakcie II wojny światowej służył w 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. Został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec i rozbił się w morzu. W 1942 roku w Petrykozach w gminie Działdowo Jerzy Pajewski, piłkarz KS Start Działdowo, członek zarządu KS Start Działdowo. W 1979 roku w Działdowie Piotr Jaszczu-Nowacki, rysownik komiksowy i ilustrator książek dla dzieci, rysownik popularnej serii komiksowej Detektyw Miś Zbyś na tropie.
5: Jaszczu przylgnęło bardzo mocno, ale w środowisku komiksowym, bo moi znajomi nie mówią do mnie w ten sposób.
2: Zmarli w 1987 roku Tadeusz Gesek. Urodził się w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A. W 2008 roku w Mławie Joanna Rutecka, piosenkarka z kręgu piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej.
6: O czym wy, chłopcy, mówicie?
2: W 2018 roku w Działdowie Tadeusz Romsicki, współinicjator budowy domu pomocy społecznej w Uzdowie w gminie Działdowo i jego dyrektor, prezes oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Działdowie, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, współorganizator Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Tego się teraz.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład, konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
3: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
2: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
4: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
2: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Develop przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
5: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
2: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
7: Reklama.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
6: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.

0: Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Zbliża się godzina 19.
0: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie. Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia Polski oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk, od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Załęskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
3: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
2: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
4: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
2: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Jutro na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku, do 29 na Mazowszu. Zagrzmi już tylko w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie.
0: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
3: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
4: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. A rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
5: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej. Burze jutro jeszcze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.